0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Moi drodzy bracia i siostry, znajdujemy się tutaj w najstarszej polskiej parafii świętego Stanisława, biskupa męczennika najstarszej, tutaj na terenie zachodniej części stanu Nowego Jorku, najstarszej również w Buffalo. I będąc tutaj również wspominamy w naszych sercach, w naszych umysłach święto, które w tej chwili odbywa się w naszej ojczyźnie, skąd niemalże wszyscy w jakiś sposób pochodzimy, czy też pamiętamy. Dzisiaj, 3 maja, obchodzimy w Polsce uroczyste święto Matki Bożej Królowej Polski. I zawsze, ilekroć patrzymy na ikonę Matki Bożej Jasnogórskiej, ja wiem, może z kościoła trudno dojrzeć w naszym bocznym ołtarzu, zawsze widzimy Matkę Bożą, która w jednej ręce trzyma Pana Jezusa, w drugiej ręce, drugą ręką, drugimi palcami wskazuje na Niego. Jest to dla nas znak, dany nam znak, że Matka Boża zawsze, ilekroć się do niej uciekamy w jakichkolwiek potrzebach, czy przechodzimy przez różne trudności, zawsze kieruje nas do Chrystusa, zawsze kieruje nas do Jezusa, jej Syna, kieruje nas do naszego Boga Zbawiciela. A w dzisiejszej Ewangelii usłyszymy słowa, które Jezus wypowiada swoich apostołów, zwłaszcza rozmawiając, dyskutując z świętym Filipem, że jest drogą, jest prawdziwą drogą i odbiciem samego Boga Ojca. Maryja gromadzi nas i Maryja prowadzi nas do Chrystusa, a Chrystus stał się dla nas prawdziwą drogą i źródłem zbawienia na życie wieczne. To jest coś przepięknego, co może nas gromadzić w wierze, co może nas gromadzić na celebrowaniu tej Eucharystii, ale również może świadczyć o naszej przynależności i w pewnym sensie dumie narodowej, ilekroć pozostajemy wierni Maryi, naszej Matce, Pani i Królowej. Uznajmy teraz przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę.

0: módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przebranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przed wszystkie wieki wieków.
1: Pierwsze czytanie. Czytanie z Księgi Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcież zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały im się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów.

0: Drugie czytanie. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi. Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wy zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczy, stał się głowicą węgla i kamieniem upadku i skałą zgorszenia. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: On z wami.
1: Z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Jana.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej względu na same dzieła. Zaprawdę powiadam wam: kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, nasi drodzy goście, drodzy radiosłuchacze, jak już wspomniałem, wczoraj obchodziliśmy Dzień Polonii. Dzisiaj obchodzimy święto, uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Dlatego też przez ten moment zastanówmy się nad obecnością i królowaniem Maryi w naszym życiu. Święto, też uroczystość, dzień poświęcony Maryi Królowej Polski jest takim świętem drogim każdemu Polakowi. Potrzeba jednak odrobinę uwagi i skupienia, aby tak naprawdę odkryć, skąd płynie piękno tego dnia. I nie chodzi tutaj o zwykłe dodawanie Świętej Maryi Pani kolejnych tytułów do już istniejących, jak w litanii loretańskiej. Zresztą po tej mszy świętej będziemy mieli nabożeństwo majowe, czyli pomodlimy się litanią loretańską. Uroczystość ta mówi nam o czymś, co jest bardzo głębokie i bardzo piękne. Ale najpierw zastanówmy się, jakie postawy biblijne możemy znaleźć na ten tytuł Maryi Królowej, który z pozoru może wydawać się dziwny. Kiedy tworzymy list świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, przeczytamy: jeśli cierpimy z Chrystusem, będziemy królować wraz z Nim. Maryja naprawdę cierpiała i tę cnotę doprowadziła do perfekcji, doskonałości, stojąc pod krzyżem swego Syna. Te słowa faktycznie wypełniają się w sposób doskonały w Najświętszej Dziewicy, Matce Bożej z Nazaretu. Na podstawie tego fundamentu spytajmy się, w jaki sposób Maryja króluje. Pamiętajmy, że kiedy mówimy o królowaniu, jednocześnie mówimy o pewnego rodzaju władzy. Obecnie w naszym świecie, w niektórych państwach, narodach istnieje nadal monarchia. Czasami konstytucyjna, ale istnieje. I istnieją, są królowie. Ale należy szczerze sobie powiedzieć, że są to królowie raczej nieużyteczni, których rola jest bardzo często symboliczna, albo też wyłącznie symboliczna. Najlepiej pokazuje to przypadek wzięty z Anglii, z Liverpoolu, w Anglii kilkanaście lat temu, kiedy to rodzice małego dziecka, Alfie Evans, cierpiącego na nieuleczalną chorobę, która bez szczególnej pomocy medycznej nie mogli liczyć na to, żeby dziecko przeżyło. Zwrócili się o pomoc do królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Elżbiety II. O wstrzymanie decyzji Sądu Najwyższego pozwalającej na zabicie dziecka. Ale ta ich prośba pozostała bez odpowiedzi od królowej. Albo też, kiedy otrzymujemy co chwilę jakieś wiadomości, jakieś newsy na temat królów, którzy legalizują tak zwane małżeństwa, związki osób tej samej płci. O nich wszystkich możemy powiedzieć z czystym sumieniem, że są tylko figurantami. Nie reagują, gdy chodzi o prawdziwe dobro, dobro realne, prawdziwe dobro swojego ludu, gdy chodzi o ochronę najsłabszych czy też chorych. A powiedzmy sobie szczerze, dobro realne buduje się tylko na podstawie realnych cnót. Stąd królowie, władcy, których znamy, służą mniej więcej do tego samego, co tak zwane królowe piękności po różnych wyborach. Są tylko dekoracją i ozdobą. Tak nie jest w przypadku Matki Bożej. Jej królowanie to nie dekoracja. To nie jeszcze jedna ozdoba, którą upiększamy jakiś obraz, na przykład Matki Jasnogórskiej, czy też figurę stojącą przed kościołem. Tak szczerze mówiąc, możemy mówić o kilku aspektach, czy też promieniach, które wychodzą, wypływają z serca Maryi, symbolizujących, jednocześnie mówiących o sposobie jej królowania. Przede wszystkim jest królową poprzez prawdziwą piękność. Jaka to jest prawdziwa piękność? Najłatwiej sprawdzić, zapytać się tych, którzy ją widzieli. Przypomnijmy sobie przypadek świętej Bernadety Subirus, a z Lourdes, czy też biednych dzieci pastuszków z Fatimy, czy też przypomnijmy sobie objawienia maryjne, które miały miejsce w Giedrzbałcie w Polsce. Tam jest opis piękna. Co szczególnego zawiera w sobie to piękno? I nie jest to piękno zewnętrzne, które możemy podziwiać faktycznie tylko naszymi zmysłami. Ale kiedy mówimy o pięknie Maryi, mówimy o objawieniu się chwały. Jest to obecność Bożej harmonii w stworzeniu, jakim jest Maryja. To ten typ piękna tak naprawdę i porządkuje, i doprecyzowuje w sposób całościowy, objawia skalę wartości, która istnieje w danej osobie. Zwłaszcza wtedy, kiedy mówimy komuś, że kochasz jego serce. Nie mówisz o tym, jak wygląda, ale co się znajduje w tej osobie. Piękno ma dużą władzę nad człowiekiem, nad ludzkim sercem. Z łatwością możemy zaobserwować, jak wiele wysiłku wkładają ludzie w to, aby być pięknym, aby być zauważonym. W jakiś sposób poszukują odrobinę piękna. Piękno posiada władzę. Ale prawdziwe piękno znajduje się w Maryi. To w Matce Jezusa odkrywamy, jak wielką posiada ona zdolność do bycia pięknym. czułą. Zdolność do przyjmowania drugiego człowieka z radością. To także u Maryi ma swoją specyficzną władzę i moc. Momenty życia, których zazwyczaj podejmujemy ważne decyzje, o ważne decyzje życiowe, są chwilami, w których czujemy się słabi, w których bardzo często czujemy się bezbronnymi i nie mamy nad tym kontroli. I potrzebujemy, każdy z nas, by być przygarniętym z radością, z czułością, by być przytulonym do serca, wziętym w ramiona. Tę czułość znajdujemy u Maryi. Wielu dzisiejszych świętych znalazło w Maryi prawdziwą ucieczkę, schronienie i dom. Na przykład przypomnijmy sobie całą historię świętego Stanisława Kostki. Tam, gdzie ktoś znajduje odpoczynek, tam też podejmuje trudne, ważkie, ważne decyzje dotyczące swojego życia, swojej rodziny, swojego powołania. Weźmy na tapetę przypadek Samsona i Dalili. Samson znalazł miejsce swego odpoczynku i wytchnienia przy Dalili. Kładł głowę na jej łonie. Zaufał jej. Tam wyjawiał swoje troski i sekrety. Ale tam też zdefiniował swoją przyszłość, przeznaczenie. A więc zdolność do przyjęcia, przygarnięcia z miłością i radością jest prawdziwą władzą. I ten rodzaj władzy posiada Najświętsza Maryja Panny, tylko że w stopniu wybitnym i w stopniu doskonałym. Do niej również przecież zwracamy się tytułem Ucieczko grzeszników. A więc przyjmując nas, przygarniając, to ona pomaga nam odbudować w sobie obraz Boga, obraz prawdziwego stworzenia. Dlatego też, kiedy patrzymy na obraz jasnogórski, na ikonę jasnogórską, ona zawsze wskazuje na Chrystusa. Przytulając się do jej serca, siadając jak dziecko na jej kolano, rodzimy się do nowego życia, do prawdziwego życia, do chrześcijańskiego życia. Maryja również króluje pomiędzy nami przez tą władzę wstawienniczą. Znamy opis wesela w Kanie Galilejskiej. To tam Maryja ukazuje swojemu synowi potrzeby prostych ludzi. Właściwie chodziło tylko o wino. I ona niejako wymusza na sercu Jezusa jego pierwszy cud mesjański. To jest władza wstawiennicza. Całą władzę, jaką Maryja posiada, widzimy również we fragmencie Ewangelii, w której ona przychodzi odwiedzić dom Elżbiety, swojej kuzynki, i Zachariasza. To ona tam niesie Jezusa. Ona, jak mówimy w języku greckim, jest Chrystofora, czyli niosąca Chrystusa. Ona niesie w swym łonie Pana Chrystusa, Mesjasza. Już w tym momencie działa jako arka nowego przymierza i ona jest też dlatego królową, niosącą Chrystusa, gdyż Chrystus, jej syn, a nasz Pan jest królem. Królem wszechświata. I to, zwłaszcza w momencie po przyjęciu Komunii Świętej, wypełnia się w nas w sposób szczególny. I każdy z nas tego doświadcza. że przed imieniem Chrystusa każde kolano się skina. Ten dzisiejszy dzień, uroczystość i zmartwychwstania Pańskiego, ale również dla nas, Polaków, Dzień Matki Najświętszej, czczona jako Królowa Polski, nie tylko przypomina o czymś, co jest jedynie właściwe i przypisane osobie Maryi Panny, ale jest elementem naszego życia chrześcijańskiego, każdego z nas. Moi drodzy, godność królewską. Każdy z nas otrzymał na chrzcie świętym w momencie, kiedy kapłan namaścił nasze głowy olejem świętym. W tym momencie zostaliśmy włączeni do narodu wybranego, kapłańskiego i królewskiego, o tym, o którym usłyszeliśmy dzisiaj w drugim czytaniu. I na tej podstawie możemy sobie powiedzieć, że każdy z nas uczestniczy we władzy królewskiej Boga. Oznacza to, że to nie my sami działamy przeciwko Bogu albo zamiast Jego. To Bóg, który króluje w nas, czyni także i nas uczestnikami swojej władzy. Nie po to, abyśmy królowali sami za siebie albo w Jego zastępstwie, może ze względu na naszą pychę albo chciwość, kto to wie, ale byśmy w Nim i dzięki Jego pomocy, Jego miłości, Jego dobroci tę władzę wykonywali. W jaki sposób? Kochając, co jest czasami bardzo trudne, i służąc, walcząc i pokonując szatana i zło. Tak jak Maryja, nasza matka i królowa.

0: wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, które mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jedynie chrzestno swoich grzechów. Oczekuję wskrzeszenia umarłych, wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Oddając cześć Maryi, od wieków wybranej przez nasz naród na królową umiłowanej ojczyzny, skierujemy do Boga pokorne prośby.
1: Módlmy się za papieża Leona i naszego biskupa Michała oraz wszystkich biskupów i prezbiterów. Niech wiernie naśladują zmartwychwstałego pasterza i będą wzorem dla powierzonej im owczarni. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o dobre powołania kapłańskie. Niech posługę ogłoszenia Ewangelii i ratowania dusz ludzkich wciąż podejmują nowi ludzie, gotowi ofiarować siebie Jezusowi. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o zwycięstwo prawdy i sprawiedliwości w naszej ojczyźnie, aby wszyscy mogli się cieszyć poszanowaniem praw i godnymi warunkami, żyjąc w pokoju i pomyślności. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za świat ludzi pracy, o rzetelność i uczciwość w wykonywaniu zawodu, o godziwe wynagrodzenie, o możliwość zatrudnienia dla bezrobotnych. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszych zmarłych, a zwłaszcza za Stanisława Woźniaka, aby zmartwychwstały papież wprowadził ich do nieba. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas samych, abyśmy szli wiernie za głosem dobrego pasterza i przeszli kiedyś szczęśliwie przez bramę wiodącą do wiecznego życia. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się w naszych własnych intencjach w milczeniu. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Boże Rządco i Panie narodów, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twojemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

0: Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów, dokonującą się w tej ofierze, czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: W górę serca
1: znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajemy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełni On ofiary Starego Przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią łask paschalnych znajdują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych, śpiewają hymn o Twojej chwale, nieustannie wołając.

Naprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą, zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Michałem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze, Stanley, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, Stanisławem, biskupem i męczennikiem, Janem Pawłem II, papieżem, siostrą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalili Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

0: nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się modlić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoje miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga, chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pieśń na komunię. Jezu, drogi, Tyś miłością, na stronie 424. 424.

0: Modell, Michel. Boże nasz Ojcze, przyjmując pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem, spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Moi drodzy, teraz odmówimy, pomodlimy się litanią loretańską do Matki Najświętszej, jako nasze nabożeństwo majowe. Chciałbym tylko przypomnieć, że w przyszły piątek nabożeństwo maryjne wieczorem odbędzie się tutaj, w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława. Wszystkich serdecznie, gorąco zapraszamy. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas.
2: Chryste, wysłuchaj nas.
0: Ojcze z nieba Boże,
2: zmiłuj się nad nami.
0: Syn Odkupicielu świata Boże,
2: zmiłuj się nad nami.
0: Duchu Święty Boże,
2: zmiłuj się nad nami.
0: Święta Trójco, jedyny Boże,
2: zmiłuj się nad nami.
0: Święta Maryjo,
2: módl się za nami.
0: Święta Boża Rodzicielko,
2: módl się za nami.
0: Święta Panno nad Pannami,
2: módl się za nami.
0: Matko Chrystusowa,
2: módl się za nami.
0: Matko Kościoła,
2: módl się za nami.
0: Matko Miłosierdzia,
2: módl się za nami.
0: Matko Łaski Bożej,
2: módl się za nami.
0: Matko Nadziei,
2: módl się za nami.
0: Matko Nieskalana,
2: módl się za nami.
0: Matko Najczystsza,
2: módl się za nami.
0: Matko Dziewicza,
2: módl się za nami.
0: Matko Nienaruszona,
2: módl się za nami.
0: Matko Najmilsza,
2: módl się za nami.
0: Matko Przedziwna,
2: módl się za nami.
0: Matko Dobrej Rady,
2: módl się za nami.
0: Matko Stworzyciela,
2: módl się za nami.
0: Matko Zbawiciela,
2: módl się za nami.
0: Panno Roztropna,
2: módl się za nami.
0: Panno Czcigodna,
2: módl się za nami.
0: Panno Wsławiona,
2: módl się za nami.
0: Panno Można,
2: módl się za nami.
0: Panno Łaskawa,
2: módl się za nami.
0: Panno Wierna,
2: módl się za nami.
0: Zwierciadło Sprawiedliwości,
2: módl się za nami.
0: Stolica Mądrości,
2: módl się za nami.
0: Przyczyną naszej radości,
2: módl się za nami.
0: Przybytku Ducha Świętego,
2: módl się za nami.
0: Przybytku chwalebne,
2: módl się za nami.
0: Przybytku sławne pobożności,
2: módl się za nami.
0: Różo Duchowna,
2: módl się za nami.
0: Wieżo Dawidowa,
2: módl się za nami.
0: Wieżo z kości słonionej,
2: módl się za nami.
0: Domie Złote,
2: módl się za nami.
0: Arko Przymierza,
2: módl się za nami.
0: Bramo Niebieska,
2: módl się za nami.
0: Gwiazdo za ramię,
2: módl się za nami.
0: Uzdrowienie chorych,
2: módl się za nami.
0: Ucieczko grzesznych.
3: Hello, beloved. This is Mother Miriam. Thank you for listening to the Station of the Cross, proclaiming the fullness of truth with clarity and charity. Brought to you by your Catholic radio station, 101.7 FM WLOF, Alma, Buffalo.